magana o bojo ba nro so eyoku ogbodo kima keye mama ke eya je logbode bologuro ba